0: hoba tse gong se ye. Shinda zho bie tse nga tang, jue ni, jo je, nihe tsa je, nihe tsa zho je ni. Lasa ni ni zhe bar je, me kor mong to dong jing bie. Zhoba zue, zhong gui jia lang, jie ni, song li go zho ge zha tse tong ni. Hei che cha chen se bu, do to jue ba zhe.
1: Zhoba na ba, tang de, kang ki san jo ro nin zho hyo tsa.
2: Deni mang wei san zhu chen de na, gyo re zhen de APP la si zho.
1: Nga zho, son nin jian yo.
2: Son nin jian yo.